Gwiazdy cicho. Gwiazdy nie chcę. Gwiazdy nie chcę. Gwiazdy nie chcę. Gwiazdy nie chcę.

Rock Radio. Rock Radio. Slušnej rock z vinyl. Rock Radio. Slušnej rock z vinyl. Slušnej rock z vinylu. Slušnej rock z vinylu. Z vinylu.

Slušnej rok. Slušnej rok od rána do večera. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM.cz.

voraz stane. Rock Radio. Rockovej voraz. Rock Radio. Rockovej voraz stanem. Rock Radio. Rockovej voraz stanem. Dio. Rockovej voraz stanem. Rockovej voraz stanem. Stanem.

Stanem. Rock Radio. Rockovej voraz Stanem. Radio. Rockovej voraz Stanem. Rockovej voraz Stanem.

Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rock Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rádio. Rockovej voraz s Danem. Rockovej voraz s Danem. S Danem.

Rock Radio. Rock Radio. Rock Radio. Slušnej. Rock Radio. Slušnej rock. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Rock Radio. Slušnej rock z vinilu. Z vinilu.

Slušnej rok z vinilu. Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Rock Radio. Slušnej rok z vinilu. Slušnej rok z vinilu.